0: Tvoji najljubši hiti.
1: Još su dolari, moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute.